A witajcie też w Knam Kocyszcze, Runiakle Radio zaszaltowali, czy zaczmieńczyną, po pieczych je nasze wusowanie, te jeszcze cyle czerstwe, cyle mody, a tu już mamy tu wiezo też jeszcze mnoich interpretów. Kocyszcze was, czym co rano postrójcz, Kocyszcze z wami zromadnie stawać. To je mienicy na przykład Katarina Szinko-Rajtowa, kotraż nas czym co rano strój. Tyś Maliny Matiket, co dzień z rano z wami kofie pić? A przed wiatr za wiatr, bo tym spiła Michał Cysz, no a czym z tym całce mieni?

Przeraszako, my jachmy tu naszym końcem jest rejeżdżanami, kamieńcom, ale też my jest rejeżdżanami. A zorilcom, rejeżdżanami żyta, wo wiecze problemy koło wokoło czaru a zwisku tam. Hej, vandalizm, sabotaże to bichu, kotrzysz su sorunie, wo to postarali, dokeż je tam nichtu, no hej, wszelake kable skuncował a wopszkodził. Miestem zaso szitko bieży wo czeroszoho popołudnia wieczera, zaso klopfe, potom su jeszcze jednotliwe busy jeli, ale po aktualnym jestnym planie, kajż je wozywene na internetnej stronie niemskie železnice, je miestem zaso szitko w poriadku, sztuż hotu jest onitko po takim na jezbu z czachom, nemiu dżęca z najmniejsza po planie żadne problemy mieć.

A to są nasze pokiwy krótko do cybielki na 6 je. A to, co was skiczpnić na filmowy wieczor, jak są zajszłości przedstawili Serbo a Serboki w telewizji a w filmach, a jak są do dżęca jeszcze czyni, jak są stereotypy reprodukuje, a czadla by serbska filmowa skupina Paladin

A nadziejomnie wam nasz poskitk dosa, kotruż tu nitko czynu, naszych pojezdczach we wobrazach smy za was aso pod sobie w Łużycy popuczy byli w Ralbicach, tam smy zbijanku nowoho horta, a posvědčenje Radlupina zapopadnili. Dale widzicie impresje z dworowego svědženja w Brytni Michalkach, a dłuji czas zapszał, kotrzyż suso w Krosčicach żonować dali, możecie sobie wieso też wobladać. W osobitostku za lubowarju wulkich maszynów też mamy, a sme pobyli samo przez daloki ocean w Texasu na svědženju Wendish Fest. Šo tole namakacie na našej app MDR Serbia, a wieso też w socjalnych sieciach. Nasze nowostrze w obrazach stajnie z redu za was czerstwie sprzygotowane.

0: Žu.
1: A hoco pali podkožu zavěstče tež gminským radičelam nesvačanský je gminy, voni jmenujce suso čera na nesvačené městně zešli, dokež děše v nezjavnym dželu posiedženia gminské rady vo přichod nesvačanského rodu. Běše věsnanost taká Juliana Macalina rádu na rodovu žolu prosiva. Zromadně z věsnanostku odvažovachu radičeljo šelke možnostče Gak miło jest o rod, ale też park. By przychodzi używać, a to miło jest o rodzie jako prynia w obnowicz. Przed 2 latami bierze tedy się wiesna nosta Gerd Schuster zumowiacać 3 miliony euro mianował, kotryż są za najnóżniejsze w obnowienie nieswaczanskiego roda trebne. No hej, to smy czipni dale, że w przychodnich latach do kusztu na nieswaczano jedu, gdyż ladaja na swój rod.

0: Na Germuschu, witam się nas runie Susanne Himplowa na haj tisch nasemsku temu na nasemske koncerty. Witam nas nedom Bettina Wenderotowa, kotrž za nas tam na jeden cele vosi bitu sobu, a dalsze nasemske termine mam netko za was. W serbskim kubanskim središću Lipa możecie dżęca nazymskie więcej widzieć, a to pak rano 9, albo potem wieczor 6, stajnie 2 godziny tutun poskitk, haj traje, a to pod nawodom Róże Marie Bernhardowej. Stuż ma zajm tu niech przyzwi, co najlepiej nitko rano hiszcze pola organizacje, pola lipy potajkim. Na internetowej stronie maja tam też mobilne czysła wozywene. Popfat k zateki więc, albo za baslenie w uczynia 523 euro. Jak su w zajstwości przedstawili Serbu a Serbuki w telewizji a filmach, a jak se to dżęca jeszcze czyni, w tym poryczy filmucza Grit Lemke dżęca wieczor w rodzie delnim wujeszcze, a to szo pod temu serbskie filmowe krajiny. Za początkiem wieczor setnich. Jenaš išća na čeđensnišo muža so kšižario na putnikovanje do Roma Pšizevič. Klitu od prinje do vosmije meje, potikim od sobote do sobote, je tute putnikovanje planovane. Pšizevič možeće so přes internetnu stranu katolskoho posova. Juce zatka so Vorklečanska gmenska rada, a to kječbu tunras v tovošnostnom domje v Novi Vjesce, večer sedmih. Za spielom w obchodzitos czy tekryka tytuł programa składnostnie w 80-tych posmiertnych narodninu Bożyny nauki kunyszowie. Jutce wieczor na po 8 na żoli serbskiego ludowa ansambla tu Budyszynie. Czesacz mięczynu pod na po 8 a tu mam jeszcze w osobity pokiu, kotrż sme dżęca rano spryczec dostali. Tu przyposłucha pisa dobranie koło woku opryczy, cię tu chwilu wulki pos popuczu, kisie dżęca rano i żonu kusnu, tam po takim kiczpujcze we wokolinie woku opryczy, cię taki wulki pos popuczu.
1: Ča časa nima žano konca, jeđe za tebje kaj ščert. Tvoje dne su vokamiki svonca za vočkovu trobu, a erd, za vočkovu trobu, a erd.

A krasne wokomiki słońca, te dożywimy drjety iż klitu zaso. Pola župy Michał Hornik, woni szako planuje stanie jacere zariadowania. Czera zetka so župne przedsedztwo župy, a su planuali jeszcze niekotre poskytki za lieca, ale su tyś wiezo hižo na kletu na 2027 čeladali. Lieca kiwa najprede raz spełny swiedzin w Pieskecach, kotru szako je jeszcze

0: Miła a wiecyko etawa na dotalje nasza letuszana zima. A nic jenoż po wietrze. Też hućmne widziane jest dynamiska a pisana. Ci wotoro ma de jednacze serbskich nazemskich koncertów z umiestem Hiżanimo. Za sobotu hotuje so kur Budyszyn do chodziskie cyrkwie. A te dżynato, to koncertuje skupina poszterioch nebyczanskie biesadze. Prini krucz, zo su so poszterioch na nazemski koncert narichtwali. A też Darek a Daniela Hazec i żopilnie za swoją premieru w redzie nazemskich koncertów zwuczuje taj. Bettina Wenderotowa nam rozprawia.
1: Z bydlinskiej klincza przez oczynie na okno cunie nieznate zynki. Przy duriach je mała wutrobiczka przyczynjena, na kotryż stej da a da czas za huczbu. Nimo swoich wiele huczbnych szulerów a szulerku se Daniela a Darek Hazec dys a dys też huczbnu kwilu za siebie poprzyjetaj. Zromadny projekt z mienom Da und Da Akustik Duo je jeden albo drugi z was znano hižo raz słyszał. A dys przeprosytaj se spiewaka a gitarist tyś hostši kudziniu.
2: Jako hudźbnu hostši, abo przeczelu smy mieli dotal cello a perkusion w našim programie. Na nazemski koncert przewodza nas zaso Max Schneider jako perkusionist. Smy w augustie hižo raz romadnie hudzili tobie kulinarijski koncert u klosztarskie zarodze, a je jara wiele wesela činiło.
1: Prajem jestem niemalie 2 lecze na małym statoku w Osrecz Woklec bydlaca Daniela Hazec. Po koncercie Pančicach dąży boze napraszowanie, hać noch co oj hurkach nazemski koncert na Smolic dworze wuhotować. A to wiezo cyle po swoim stilu Daniela Hazec.
2: Chcemy wodputane hudźbne wieczo dożywić ze swójskimi kompozicjami, ale też cover wersjona. Nasze spiewy są skiery smirowace, romantiske, aber melancholiske. We wszelakich rieczach, na przykład serbsce, boas, jędzisce, aber też niemsce.

Za szpielom woprawdzitosće, tak rzeka titul programa Skwadnostnie posmiertnich 80. narodninu Bożyny Nauka Kuniszowie. Hučtno literarne portrét przedstaji so jutze wieczor na po 8 na žurli SLA Budyšinje.

0: Pobożne słowo.
1: Tutaj ma dżentza Johanna Hadankec, która szpiedli miastem Erfurcie.
2: Lubi przyposłuchario. W napiętych sytuacjach poma człowieki dysz ma nieszto wyrócę. To jest na przykład ból, gdyż so przeczyło stres i tołka, albo zwuczowanie z postami, gdyż pomaja so fokusirować, a nerwozitu, albo sanoty strach kontrolować. Przed krótkim sam so w dajkiej napiętej sytuacji zaso namagała. Bych popuczył na seminar, a przed sobą miał długą jezbu z czachom. Mój czas i plan by perfektnie kalkulowany, a tola bych nie miała. Co się stanie, gdyż co czas zapożdzi? Mam potem w cudzym, wielkim mieście hodzinę długo na niekakie zimnej, żelaznej wałce czekać. A mój seminar? Zwuczowana z postami hiżo nie pomachu, a bych si rożoc kółko mezała. Rieczas byłych kulku zaczła rukomaj. Paliczku po paliczce rosło mi na potęstwo Jezusowego czerpina. Na końcu szak nie bych już same paliczki trybna pomoc, fokus nua namagać. Jedna mysliczka jeso mi uwiadomiła. Gdy się mój knies, tute czerpina a smiać za mnie, za nas nasozał, dokaż nas lubuje. Potem przetraje z nami tyś kojżdy strach. Wszako je nam Jezus sam przyprajił, ja wostanu z wami, hacz do końca świata.
1: Nabożne słowo knieema dżęca na drogu azamowitości chruszczanskie wosady Johanna Hadankec z Erfurta. A z tym je 5 minczynów do 9. Czas potekim za nasz posledni tytuł dżęcniszego wusywania, a tun przyjdzie dżęca bo Tomasza Krauże z domu hicz, a tu już przyjdzie wam się, kocyż nie tylko jeszcze z domu dżęcze. Wuspieszny, ach, Janin Jane.

Witam Was uczelnie na slednym septembarskim dniu na Sarski radiowy program z Hrsza Boza zaszatowaliście nasz aktualny magazyn. To groni, aż na Was powieści czekają po takim drobnym nowości, aktualne przynoski, a sarska muzyka. Dokładniejsze informacje mam net za Was. Ja som Ania Kochet-Schwarcowa.

Sarasuse cłonki przedsedarstwa domowinskiej Župy Dolna Łużyca zmakali we Sarskim domie w mieście, bo co ja tam by głównym szło z gniusza żynca planast. Barkowach są koniec tydzień jak ceści miny Witkojc. Wysybny program prezentowali, bo tam słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Na Dolnosarskim gimnazjumie przygotuju jubilejny zapust, a trzeba ju waszą pomoc. Tak to wam kwieści dajemy. Ja, a mimo tego pogledniemy z wami te kwieści nowego udasza naszego sarskiego tydzienika Nowy Casnik.

0: Cora Jozase obradowa wo przedsedarstwo domowinskie župe Dolna Bużyca miaze drugim już wowo serskie menia dwero, pelo albo menia czugo. Inicjatywu za ich przypeznasza jako imaterialne kulturne darstwo z tej przedstawiwej Mitonuak a Fabian Jakobs z Carskiego Instytuta. Przytom se pokazały na przykłady drugich menszynu, na przykład w Korutańskiej, supejedali w mężnym nosariu projekta dobyšu partnerju a stajeniu pežedania. Uže toga su diskutirovali vo obhadanju s rovovými pomnikami serskih vesobinu. Rov serskega meralia Fritza Kittlerja na ponocnem kjarichobje v mešče, kde se v blízkym času zrovnaš a v predsedarstve su přemyslovali, na kaký part mogo se rovový pomnik uchovaš. Ważny dybk pesyżynia byli serskie zastupniki domowiny na szulskich konferencjach Dolnej Łużycy. Pijedarka domowiny Hajke apytuła k tomu.
1: Dzieńca już żupne przedsedarstwo w tom rozsłużyło, które zastupniki a zastupnicy budu domowinu na żupu zastupować w szulskich konferencjach. Mamy 7 takich szulu, w których mamy zastupniki albo zastupnicy w szulskich konferencjach. Są to zakładne szule, jako w Priazenie, Janczycach, Czubcu, Żyluje. W Berkowach mamy zakładną a wyższą szulu. W Chyszybusu Dolnosarskiej Gimnazji. A w Wietuszu jest Szulski Centrum Albert Schweitzer. A aż ma domowina zastupniki a zastupnicy w szulskich konferencjach to ją na zakładzie serskiej kazni w Bramborskiej. A ja mam to za wielkie ważne, dokolaż smy my, wieste partner, aby kontakty nawiązali a żarżali miazy domowinu a szulami. A gaż są w tych szulach wieste serskie temy, ako se na szulskiej konferencji pon pominują, pon stojmy k dyspozycji, a nosimy to dalej, aby se to w gremiach domowiny by mogło objednasz, albo tematizirujesz.
0: Groni Hajke Apeltowa. Tak wiele k zarejšnemu zmakaniu předsedarstwa domowinskej župy Dolna Łużyca w Serskim domie Cora Chyżebuzu.

0: Juža Veteleta, 2006, přebežo recne centrum. Vítaj daleko banje v Sarske rece za vetkubarki, vetkubarjo a hotnaki a hotnarjo v institucijach Dolnej Vužice. Přece na zimu su to čidnjone kurze, žož mogu se kvalificirovaš recne, ale teke pedagogiski a umjoski. Gunda Heiderova jo zate daleko banja sobu zagronita, vena teke šake kurzistam a kurzistkam przeżywają. Miastem jest już 13 taki kurs za szakę z Rzeżynki.
1: Ako kuszty leto takie za się uczują w czytniowskim kursu, w tożtom leży mamy temu zdrowe zeżywienie, a to jest wielkie redna tema poprzem za słuchowanie, za praktyczne pokazki, za didaktyczne nadawki, a mamy na to miastem już drugi przebieg. A w B-kursu za te pokrzacujące pen przyjrzeszy czyjszy przebieg za te zachopienkarki. A so oni są szykne z lusztą przypadla. A mnie to wielki szpost, który tam uocowasz. A sme takie wiele, oda są takie wiele materiala za to przygotowała. Wysopne zase je obrazowy material, dokolaż możemy z tym Belgien, der je takie zwołast zwołcować, a oni mogą ten material takie net w Rzeszyni z Rzeszymi direktne pen nawożować. Also to ja poprzem szykno direktne przygotowanie za praksu.
0: Ja, wiele úspěcha a ja se da žicime kurzistkam a kurzistam ve kurzu a se vypenteke žišoniach a hotach.

Wiedro jo dosz przyjazne, to są dobre uglide za nazymski mark, we chyszy buzu, sreś miesta na Starym Marku stoi już obudki, żeż regionalne produkty sebe prezentirują, albo producenty sebe prezentirują, a przedawają swoje kerbe, a kyszy, keramiki, miot, a wiele wiece. We dwiczego, co tam szosane, coż zaredowarieju, to jo miesto chyszy buz jo wesebne ważne, tradycjonalne rucne karskie techniki, a nawo gdzie się pokazasz, na przykład rucnikarstwo biatkaria, sobie tu stoi butra we sryży, a takie dalsze żywa we domacnej kuchni. Serska kupka pokaże, jak żeńskie supery pałkali, to ja niegaj raz trało cały dzień. Czubcańskie towarzystwo Holenda Mühle Bio wylej ze z ruku. Nieżelu pokażą nuo niewięcka drastwina kupka obżywanie lana. Uszy toko bużo jawiszczo z muziku namiestnie, teke dujarska muzyka, a dalszne programowe dybki za dziś zmiju karusel przy nimskiej cerkwi.

Nasz aktualny magazyn Relacje na koniec. Napisz cza nam, gaś jo se wam spodobał, tak jak gaś nie jo se wam spodobał. Znasz cożo, słyszasz drugą muzyku, znasz masz o temu, któraż wam nauczył bielarze. Toż rad przyjrzyjomy, a wicze stoi kafe w sredziszczu. Prednego oktober, albo prednego oktober jom ja ze narodny dzień kafe, ja? Ja dajom se nim to jeden taki swożysz. Ja som Ania Kochel-Czwarcowa, życzę tak wam spodobne wytwórnią, a mierne jacora.

0: Sorajo zase obradovalo predsedarstvo domovinske župe Dolna Bužica, mja za drugim još vovo serske menja dvero, pelo abo menja čugo. Iniciativu za ih pripeznaša ako imaterijelne kulturne darstvo ste predstavili Mito Noak a Fabian Jakobs Carskega instituta. Pritom se pokazali na prikvade drugih menšino, na prikvad v Korutajnske, su pejedali v mežnem nosarju projekta Dobyšu partnerju a stajenju pežedania. Uže toga su diskutirovali vo obhadanju s rovovimi pomnikami serskih vesobinu. Rov serskega meraria Fritza Kittlerja na ponocnem kjarichobje v mešče, kde se v bliskem casu zrovnaš a v predsedarstvie su přemyslovali, na kaki part mogo se rovovi pomnik uchovaš. Ważne dybk pesieżenia byli serskie zastupniki domowiny na szulskich konferencjach Dolnej Łużycy. Pijedarka domowiny Hajke apytuła k tomu.
1: Dzieńca już upnę przedsedarstwo w tom rusożiwo, które zastupniki a zastupnicy budu domowinu na żupu zastupować w szulskich konferencjach. Mamy 7 takich szulu, w których mamy zastupniki albo zastupnicy w szulskich konferencjach. Są to zakładne szule, jako w Priazenie, Janczycach, Czubcu, Żyluje. W Berkowach mamy zakładną awuszu szulu, w Chyszybusu Dolnosarskiej Gimnazji, a w Wietuszu jest Szulskie Centrum Albert Schweitzer. A aż ma domowina zastupniki a zastupnicy w szulskich konferencjach, to ją na zakładzie serskiej kazni w Bramborskiej. A ja mam to za wielkim ważne, dokolaż smy my, wieste partner, aby kontakty nawiązali a żarżali miazy domowinu a szulami. A gaż są w tych szulach wieste serskie temy, ako se na szulskie konferencje pon pominują, pon stojmy k dyspozycji, a nosimy to dalej, aby se to w gremiach domowiny by mogło objadnaš, abo tematizirovaš.
0: Groni Hajke Apeltova. Tak veľa k sarešnému zmakaniu predsedarstva domovinskej župy Dolna Łużica v Sarskom domie, cora Chyšebuzu.

0: Juža Veteleta, 2006, přebežo recne centrum. Vítaj daleko, Banja, v Sarske rece za vetkubarki, vetkubarjo a hotnaki a hotnarjo v institucijach Dolne Vužice. Přece na zimu su to čidnjone korze, žož mogu se kvalificirovaš recne, ale teke pedagogiski a umjoski. Gunda Heiderova, jo zate daleko, Banja, sobu zagronita, vena teke šake kurzistam a kurzistkam przeżywają. Miastem jest to już o 13 taki kurs za szakę z Rzeżynki.
1: Ako kuszty leto takie zase uczują w czytniowskim kursu, w tożtom leży mamy temu zdrowe zeżywienie, a to jest wielkim redna tema poprzez za słuchowanie, za praktyczne pokazki, za dydaktyczne nadawki, a mamy na to miastem już drugi przebieg. A w B-kursu za te pokrzacujące pen przyjrzeszy czyjszy przebieg za te zachopienkarki. A so oni są szykne z lusztą przypadła. A mnie to wielki szpos, który tam uocowasz. A są takie wiele, oder są takie wiele materiala za to przygotowała. Wysopne zase obrazowy material, dokolaż możemy z tym wielkim derje takie złost swucować, a oni mogą ten material takie net w Rzeszyni z Rzeszymi direktne pen nawożować. Also to ja poprzom szykno direktne przygotowanie za praksu.
0: Ja, wiele úspěcha a ja se da życzymy kursistkam a kursistam ve korzu a se wiepen takie Rzeszyniach a hotach.

super kokotom kęs tyżynia bargowach, jo sezona kokoto żnionych swieżynio dolni użycy mimo. Ninto se serwy przygotują na przyduce wielki swieżyn na zapust 2017. Zapustuje swieżyn przygotują gatek na dolnosarskim gimnazjumie. 8 a 20 januara zmił jubilejny swistorżasty zapust. Pytają już o ninto za to za parami. Żeby was, ako jeszcze byli sami na gimnazjumie, a jeszcze sami w ostatnich czasach ten szulski zapust, co by słyszeli, po takim mają przedkwę przyjdącym lecie se skradu wielkim zapustojskim szegom w mieście prezentirować, ktoś wet was, jo peri pedla był, dasz piszą mailku, tu wam nento dają, lionesdypkpele08@gmail.com, namakajosza adresu teke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.

Nasz aktualny magazyn chyla się na koniec. Napiszczanam, gaśio se wam spodobał, tak gaś nieo se wam spodobał. Znasz cożo, słyszasz drugą muzyku, znasz masz o temu, któraż wam nauczył wielarze. Toż rad przyjrzyjomy, a wicze stoi kafe w sredziszczu. Przedniego oktober, albo przedni oktober jom jazy narodny dzień kafe, ja? Ja dajom se nim to jeden taki swożysz.